0: Ast mir bidlk, nasz jest czaj halb, przychodnu punżeru je tak daleko. Przełszo w oblubowana zatkula biczwoli buluła tura, co so zahaji przychodnu punżeru, su moci rozwosownicy we Woklecach z hostrzom, a zo je wuotowanie takie stacje zatkula bić, ture tola tyż kitro napinace, to wieczwon wokleczanskiego modzinskiego kluba Beno Czemer.
1: Najwiecie dzieła są wszyscy te cło formulary wypełniwszy gmieńskim zaradu, kotryż dobym wotydać. Tak zo jen zane porożki we wiesen nima. Potem dumo tyż wyzot jeszcze biczo obsarać, zo bychci wypełn moli dość. Pić, a jeść, ale też dalsze wytki, jak na przykład te obswytlenie tych rajniszczo, tak so możecie wy potem się hać do noce wolibulować. Kiedy się co dawia stejki a kołaski, kołaski są samo od naszego młodzieńskiego ryznika Adriana, który się nie wukowano w Niebelczycach, a dalsze hale byś na niekawą porażki swą lica zawieli do kieszenia, iż o tak czupołanka, so zmieniam o prynny raz jenu dobru, a jara swodnu bowlu, kotryž buďa naše holce namešeć.
0: Swodna bola, dobra nalada, serbska rieč a sport, što chce čvůvek jac. No haj rozvosunice susi, to abo tamne tyž přemyslili, zomoli vás veselič, abo tyž vúžadač, například, viste hesvo abo moto za kúždu stáciu, a v opetuario maja so odpovedne předraščič. Što za tým cí, no to nech nám zatkulária sami nedom rozkladu du serbským rozvosu. Potom zoje Andreas Kieske nám zaspíval 5 hodin 16.

0: Lečo. Što so vam na počasu ne ljubi?
1: Ja sam neke jura su bova. To su te kod kuncu obori, brzo placalo i od jedna kunca dodrote, voko bezvoča jezili, a zinčili, ja se pađem, Maja, po tebi, ja ću ječ nini po te reki. Jojo, tak kuncu, ja idu neke zase domoj.
0: Srpski rozvoz prije vam džin bez kusatih kuncu.

Dojmy. A to są pokiby. Do dzienniejszego dnia. Dzienca je wieczor 6. Zjawne posiedzenie Wazowskiej Gminskiej Rady, a to na żurli radnicy we Wazu. Dalsze zjawne posiedzenie je zromadzizna zaradnicka zjazka przy Kluštorskej Wodzie. Dzienca sydoni tvarenia pančicach Kukowie, a to od wieczor 7. Zajmcy są wutrobnie witani. Kiedyś sme po jeszczach słyszeli, możemy wotnietka za sopośłe kupaczyć. Cywodniowska karta za dzieci płaci lica 3 euro za doroszczenych 4 posta. Stusie aktualne wudacze Honio-Wużyckiego, Honio-Serbskiego magazina Wulatka sobotu telewizji z Komdziu. Żaden problem ARD Mediatece je dalej przystupne. Między drugim pobychmy z Troży Szulskim Muzeum, a sme si wobladali, jak je so przed 100 letami tam wuczuwało. Jako zakończenie koncertowej sezony prezentuje se Serbska Komorna Filharmonia program z tvorbami serbskich komponistów, a to jutze wieczor od na pół 8 Kočebuskim konservatoriu. Tam słyszymy na przykład koncertową svitu Jana Bulanka Przespolo, kotryś komponist serbski ludowy spiewy a reje z kończyną wokoła slepoho przedziwał. Mimo 6 serbskich rejów zaklinczy też serbska rapsodia za violinu a orkestro, a tuż to dalsze zajmowostki. Jeszcze jutro my witani jutce sredu wieczor na po 8 Kočebuskim konservatoriu.

Purple Disco Machine, Bachelor Jean, Sidam A, Stürze, Gie. Jensa, Mame, Wutaru, Jewiateho, Junia, A, Na, Tutim, Jewiatim, Junio. Was sie bei Jensa, Spominame, Na, Sto, A, Jessate, Narodnine, Wuznamneho, Serbskeho, Spisowacela, Juria, Brezana. Kieho, Na, Znaczyschim, Tvobam, Swusheja, Bestwela, Krabat, Czorny Mün, Artisch, Triologia, Felix Hanusch. So, nebesto jeho zasłużba na polu serbski, jakaś też niemski literaturie, mies dziecinu a młodzinu pozubiła, przewiedzie domowina zromadnie ze szulemi dżęca, jakaś też jutce wosobity projekt 170 szulariów, sedmych letników są na tutym wobdzieli, mies drugim wopytuja smolorec knijaniu, Serbski Instytut, Artisch, naše tu rozvosové budyske studio. Tu narávaja citáty Juria Brezana a svojské mysle k tomu slyšeč môžeče v úsledky potom našim nejdženýšim špeciálnym vúsevaniu sovie nejdželu od jednáče hodžin. A dalšie odkazy na vúsevania vo Juriu Brezanu sme vám na našej internetovej strone kajštež našej dámotnej app MDR Serbia spriotovali tam rade a spokliknúš se vobladač, přečítač a se tiež vosebite vúsevania, ký sme biolit za Juria bo vo Juriu Brezanu nastajili, se tam rade naposkač. To môžu vám doporučiť ešte dženca našu dámotnú app MDR Serbia.

0: skone bi, šišćođin, dživeć, a dvacić, jenu a tutu poješć, vam nohcu předžeržeć, respektivne chcu vam rade sposredkovać, zajemenujce v okres Budyski, tun kiš je naj športov niši, co je zakske mož, tak rec, abo čini kiš na jacu športatiš, čini šako je v okresne športove zvjazke Budyšinje, loni 5400 tak menovanych športových znamieškov odpoložil respektívne přepodal a s tým sme zakske na prvním mieste a tohýžo k druhému ráze nemale 30% všetkých tutých športových vúznamenieniov, kýž je v okres Budyšin spoščil u zakske pšinu z Budyšina po takým jedna cečina. To je švána vecka a v romáže z šulemi to napríklad činia a maja tu ešte partnerov, kýž tam podpieraja. Što je sleva, kýž te naši domy znestalo, to vie Katka, netko je na po sedmich.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobaranie. W obsamknieniu budyskiego okresnego Semika za dalsze zdzierżenie porodowej stacji Kamienskiej Koruny dobia jurysticy próbować. Poprawom je planowane Koruny 500 euro przełostajć, żeby stacja dalej w obstawa. Przeciwo w obsamknieniu pak w okresny radziciel przed zaradnickim sudnictwem Dreżdżanach skorzi. Argumentacja skorzby je, że nie by tutaj spieszne w odwosowanie kund zmiejscu potrzebne, a że są ważne podwożki poprachowali. Budyski w okres je iż do swojej stejiszczo sudnictwu sposredkowo. Rozsud oczekuje przychodnich dniach. Do toho nie miło so zaradnictwo budyska w okresa dale woz w obchodzenie w obsamknienie pracować. Kupiel Porsche je od czerwszego zasa wotoryna. Havarija dla muža chuhakli tydzień pozdziszo hacz planowane do kupanskie sezony startować. Przy wulkim basenku by so zapadak we wodowodze skuncował, dla czegoż poprachowachu minyny tydzień jeszcze niedzie 25 cm wody. Specjalizowana firma pak może się szkodu zwuporedzić, tak so może chupasenk dost poniepelnić. Za nową kupanską sezonu w Porsche inwestowachu 5,500 euro do nowej regenskiej techniki, do klumpu a PV-przyprawy, kisz milinu za kupiel produkuje. Tak mianowany reporter Slam jest od czera wieczor prini raz w Budyżynie w odmiu. W serbskim ludowym ansamblu prezentowachu żurnalistka a żurnalistcza ze Zakskie swoje recherche na jewiszczu. Wieczor by jest dobom zazbie nowej szulskie turnieje po wukodni niemskiej. Dżinsa sleduje mediowe dziewarniczki za szularstwo z Budyżyna. Miestru im w obczyla so też szularki a szularjo serbskie wyższe szule. Zromadnie z Dreżdżanskiej Kubwanskiej inicjatywu Sprojwajcen rzecze reporterojo w żurnalizmie, demokratii a socjalnych mediach. Przy Klitnianskim dworniszczu ma te dwie nowe busowe zastaniści a przydatne miejsce za kolesa nastać. To w obsamknichu czera radziciel Johamorskiej gminy. Cukone kuszty wuczynia 141 000 euro, niedzie dwie cieczynie spichuje kraj Zakska. Nimo toho planuje gmina w komunalnym lesu pona Bolamaniowa a Klitnoho 12 000 nowych liszczowych stromów sadzić, żeby nastał mieszany les. Tyž 2,5 kilometru dłuj put cieča za to tvarič. Ladanie štomiku na 100 hektarach so 5 let spichuje. Cukunje sú za projekt 170 000 euro předvičane. Prenja stacija letošie Beach Tour Zadkule sú Vorklice, přichodnú Bunželu. Potom sčuja Ralbice a Nebelčice. Doromady na 9 miestnach so raja turnire prethač sreč augusta finále Mivočicach nesčuje. To je tak wiele, kajż jeszcze żenie. Prini raz maja stacje też wszelakie temy, po których można soszice rajerio a wopytowario zdrastczyć. Stacja z najace przedrastczynymi to budże garantowane miejscno za kletuszu biczturu. Prini motto we Woklecach chodzi soke z poczatki WM w Kopańcy, a reka mój triku. Wokleczynia maja nadałk, tylko ludzi kajż można trikuach organizować. To bych upowiedział, że kotrasz namagacie też na naszej internetowej stronie, a w na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Čenca očakuje nas tojšto močelo, mez času tež před zasoraz trochu svunca. Čenca zmijeme dretež tojšto švielo, popodňu potom tež nevedro na nas čaka, tak meteorologe vysča. Žive slepro stupa bio dňa na 22 stopňu, večo ma byč přečelnišo. Tešuce vostanje dále převažne pomročeno, tešto zmijeme nešto švielu, tak nam vedrario praja, žive slepro stupa to na 16 do 20 stopňu a tež štvrtk a piatk dre žive slepro nad 20 nestupa.
0: Jedźbu lubi šoferojo, vyskač tunsty, kvačicach, hewak nam nipšo nepředleží. Jeli si netko prajče, no Jakube, čakaj raz, moja liščina je vo vele dlieša, ač tvoja, zdielče nam ju rade, budeš in 7.34, abo napisače nam rade povesť přes damotnú četov funkciu našej app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.
0: Z dobrý náladu do dženstnišie vútor, ze Katku a Jakubom peč menšinou po naposednichie.

0: Daniela Hasec, Šišťožin, Vosom a Cicečie, haj z leta 1900 a 1900 sú vone ve Vúžice popuču, žoute taxie roblec taxieho předovzača z Krušic. Miestem nemôža pak jenož jednotlivcu, ale tyž väčšie skupiny a šulariu s busami, to pak staja předovzače stajne zasa pred vúžadania, tak mejče Matias Robl.
1: Ciężko ją nangaczeno, że z ulkiem z busem jeździ, a właśnie by ty, gdy są nasze w okolinie, są ją lehno. A gdy ja sam ją, gdy są sąsiedz weseli, nasze szulskie dzieci, a to jen wodzia, tu może sąsiedz z nami rodzieć. No haj, ja sam ją doma, no, ja ty radę sąsiedz roczu. Tyś radę na sąsiedzko. Wodzera potam.
0: Dobraj, Mieczel Kroszczanskie taksio przedozaczestwa Matias Robl. No a nam chcemy poryczeć, jak da je to możno, zodre z taksijom jedziesz, ale na końcu ani ze swojskie możnie nie trasz to płacić. Stefan Schmidt nam nie dam rozprawia tu serbskim rozwosu.

krótko po 7 hodzin a 20, je dokładnie 7 hodzin 3 a 20, no aż tu już serbski rozwoz szeruje tunczak wiezo 7.20, kajż tuż 8.20, są wszystko takie krute miejsca, gdzież rady też k narodinam gratulujemy, za hodzinu tak daleko budże, ale dżensa 9. junia, wspominamy to runia tyż na 110. narodniny wuznamnego serbskiego spisowaczela Jurija Brezana, kjeho najznaczyszym tvobam słyszeja Bezdwida Krabat, Czony Mün, a tyż triologia Felix Hanusz. Zo niebyso jeho zaspużba na polu serbskie a niemskie literatury mies dziecinu a młodzinu pozubiła, za to przewiedzie domowina zromadnie ze szulemi dżęca kajszczyż jutrze weczy projekt 170 szulorjów, 7 letników są na tutym wobdzieli, mies drugim wopytuja smolorec knianiu Serbski Instytut, ale też nasze budyskie rozwosowe studio. Tu narawaja na przykład cytaty Jurija Brezana a swojskie mysle k tomu. Słyszeć możemy potom wusletki naszym niedzielniszym wosebitym wusowaniu, to możecie si rade zaso zapiknąć od jednaczych. A dalsze odkazy na wusowania wo Juriju Brezanu smy wam na naszej internetowej stronie, kajż też damotny app MDA Serbia przygotowali, tam możecie si wosebite wuprajenia, wosebite, jak się musisz jeszcze rec, wosebite interviewy, wosebite dopomnienki, czytania, a tak dalej si rady raz naposkacz, a to szo nasze damotny app MDR Serbia.

0: Народне меншине. Ще тоа ќе Народне меншине. А их рече бишу недавно тема в Зјаскови радже Берлине. Вјацоре Зјаскови краје. Мез ними е Шлисвикско-Холштајнска, Браниборска, кајште и Закска, су гремии заподали проству зома со Зјаскови книжоство на Европски рунине за вудосполнение артикла 7 во марковим праве ЕУ на добро меншинових речо засаджич. Што конкретне за tym ci, no to rozkładzi nam nitko Janek Wocza.
1: Koncern, który chce swój produkt przedawać, trzeba dobre mieno za nią. Teda se jako marku zapisać, so nebo mu mieno nichtu drugi wużywać. Jednora procedura za hanske rycze, szako je readowane, kotre słowa su dowolene, a kotre nic. Za menšinowe rycze pak ničo readowane nie. To chci, że wiacore zwiazkowe kraje zmienić. Domowina inicjatywu wita praje jednaczelka cieśnego zwiazka Judith Szołczyna.
2: My to wiedzą na każdym razie podpierujemy, a so wieselimy, że są so kraje Schleswigsko-Holsteinska, Braniborska a Sakska temu wuprajili, a nadziejamy so, że dalsze kraje w Niemski to też podpieruje. Tylko, że na każdym razie potrzebne, że my nasze możliwości tam, a so nasze rzeczy też škitame v markovom prave.
1: Tu su zapodali zviazkovi rađe žadanje, zoma su nemske knižostvo v obšimirenje markového prava i uzasadžovač. Menšinove reče maja so runohodne kamckim vobjetnavač, a v pšihodže maja v markovom prave i u reče, kotre su přes Europsku kartu regionalnih a menšinove rečo škitane tiš mjenovane byč. V prostve buradžuje mjestom vubjok za naležnosti EU. Ale čeho dla to šo? Ministerský prezident Schleswigsko-Holsteinskeje Daniel Günther opodstatní to s příkladom ve Severných Frízach. Americký koncern je si da svo Ömrang, to je mieno za frízisky dialekt, kotrž na kúpie Amrum reča za alkoholický napoj jako markoškýtač. Uskutki znaje tež jedna čelka domoviny.
2: A s tým, co nemôže svoj umrang jace votorene vúživať, dokáž je vojne škýtaná marka za túto alkoholický napoj, a to môže sa vysokujúžim druhý reči tež stáňš.
1: Dokáž menšinová reče v markovém práve žanú rolu neraja, môže sa to tež nám serbám stáč, tak Šoučina.
2: Všinže firma a svojene zvodkel a prajeme, budáme limonádu a limonáda reka vúžica, alebo vúžická jezorina, alebo vota, або што виш то, а надобо не можеш туте своја јац вуживач в шедним своја складже, а докошо туте своја шкитане шест су лимонаду, а тоа ми визо нохцеме, а тоа да ме дебиме дженца јужа, на тоа мислиш, што би се стач мова, а цеме то шкитач тач.
1: А мезенародне, со теш нешто хиба. Presidi Federalistiske Unie Europskich Narodnych Menschen Fuen Initiativu Torunia Vita. A Fuen ma to samo za ważne Signal, kotrž tež zamier z Nimskeje Vupruža.
0: Janek Wocher je votem rozprawiał, czy dla so wosebie nitko wiacere zjaskowe kraje za to zasadzia, so w przymierzenie markowe prawa EU, pracować, aż to maja Serbia z tym czynsz, votem je runy Janek Wocher rozprawiał, a dalsze przynoszki w narodnych mniejszinach, mniejszynowych rzeczach, a dalszych menšinových témach namakáče na našej internetovej strone, našej damotnej app MDR Serbia, kajštež audiotece ARD Sounds.
3: Národne menšiny. Čo je to, čo viete?
0: Stým je 7 hodín. Dvaja posta. A to je Ištvan Gobela, serbským rozmosu.

0: Eva, Veronika, Kalinuč, Cynano, am Rutschele dresu se prajeli, votevri mim Rutschele, nech so na zemi trošku deščuje.
1: Vedro.
0: Abo Katka.
2: Cyle prawe, tu budyżnie so gappa, prawa švihel tu nad nami, a taktyž przez cywy dzień wostanie, przeco zaso, wočakuje nas švihele, hač do večera menice, potom so tretyž mručele trochu dale, vote,

Ako wiele ludzi znają, nie pszałom jano z bajkowych filmów, żynca prek 5 lat ja zemrywa Libusze Szafrankowa. Wiecy nie pasuje na pszałdu nuć, doch popszałom jadna wiecyści, dokolaś żynca przed 100 aż 6 lat tam je jo se narożył Juri Bryzan, serski spisowaszel. Ja se wiaselim na naszą serską stundu w radiu, a net żonus.

0: Tak ženca wiele luži elektronisku muziku produciruje, jano w serdeskim kontekście se to jeszcze cesto nie stanio. Wiacor Urban Sorbian Sound se odjeo byś taki psikwat, co ja mężno, kroni Jakob Gruj.
1: Zasadne to nie są nieke nowe hudźbne stile, to są jenoż hudźbne stile, które są nasze ženy nie są tak ze serbskie lyryku, te kombinowali, to się wo techno albo wo bass hudźbu jeno prajo.
0: Konoserska DJ a producentka elektroniskej muziki Luisa Naukec z aliasom Knüttel jo drugi raz live performance ceniła. Wena se jaseli, až mörža vičeš, kak droge produciruju serbsku muziku s komputerom, aber im teke live s instrumentami.
2: Also haja jara vilde subuzama, sind die jara vesoze me Jakub Subuzau. Grosse bete, du kushoto jo teki special audio lab, kish me ambisonics, to me jara zaimu ja hadi an nesten geni smiwa z teki techniku raj. Hat er besonders da was sie bietet, da kann ich den Hutschbuch ich in den Westfall gemacht, da kann ich nicht von einem als Wuschi überdecken, wo ich im Rummel hat.
0: Zimt Mirni Zentrum za immersivne mediowe umjestwo, muziku a technologiju. Muzika bieže o z ušej čižasča gvosnikov, ako šuži vise, lebo pšavo, teke zvercha nad głowami. S tym je muzika Valbogi Vaučic a Izabele Kaudynskeje, klincava samo kaš ve cerkvi.

0: Zabal Bogu Wałcic, jadno wysypne dożywienie, takie to kolaż CO, szostanio w Lipsku.
1: Ja zasmrunę prawa po koncercie, zomę to weseli, zomę nitko i

nowym i ubożonym. Co coś był raz nam przysłużony. Ty zdarkasz tym i ubożony. A zgrozu stupi nam przed wecy, co smy, a co nas żył, a mira, kez puszczy jił nas wele mecy, a lubość nażyja, a wiera, czy gwizdy, ak nam napuszcz wyższy, raz ugasnu, co zbyła hyszczy.

Projekt Zaminu uzwelio muzykalistki przystup miaz jazzom, popom a folkloru z wliwami elektroniskiej muzyki. Przedoszym we skandynawiskiej, ale tege we niekotarych pecaczno-europskich krajach su już byli przyrównujobne podobne przystupy. Gaż przysłuchasz, dopominasz se na nową interpretację ludowych spiłów, to laże na przykład przy prydnym titelu CD, przozbak poezji, tege na strukturie melodii.

0: Ten tekst a dwa dalszne jo skomponirowa spiwarka Walburga Wałcic. Nastupający tempo su szykne, czy jeje spiły podobne, ozda se spiwarka coś nielepie, a nielepie uwija swej głos.
1: Rycka bieży do moria.
0: Pelska violinistka Izabela Kauduńska jo skomponirowała styri basni. Aż su jeje spiły myslone skerie z perspektywy instrumenta, usłyszysz net na inakszej drugiej waszni muzykalskiej struktury we wiolinie.
1: Samotnie stoj w cudzym kraju na górę.
0: A se si zda, aż słyszysz tek drugie wliwy, jedriwy folklorystyczny zuk wioliny dopomina snaszna pelsku komponistku Grażyna Bacewicz. Violinistka Izabela Kauduńska używa uszej tego elektronisku pomec za rozszerzenie zukołych mężnością instrumenta. Przydają na przykład wedgłos, a uwija zukołu przestrzeń.

0: Tak žinca wiele luži elektronisku muziku produciruje, jano w serdeskim kontekście se to išti cesto nestanio, viacor urban sorbian sounds, jo dio byš taki psikvat, co jo možno, kromi Jakob Gruj.
1: Zasadne to nie są nieke nowe hudźbne stile, to są jenoż hudźbne stile, które są na nasze ženy nie są tak, ze serbskie lyryku te kombinowali, to jest ja vo techno, albo vo bass hudźbu, ja no prajo.
0: Konoserska DJ-in a producentka elektroniskej muziki Luisa Naukec s aliasom Knüttel jo drugi raz live performance ceniła, wenn er se jasseli až mežo vičeš kak droge produciruju serbsko muziku s komputerom, aber eben teke live s instrumentami.
2: Also haja jara will das so besamma, sind der jara besser, so.

tam troszczę słowo nie zaznieją. Tu złości jęcy z budem smieją. To się, a klubo jome stoję tak daleko, a sukasz katy, gęcz nie zmilnie, swój opor boję, im zwystoszczu do mecydaty, że coś był raz nam przysłużony, ze zdakaś z tymi ubożony.

nowymi ubożone. Co coś uraz nam przysłużone. Te zdarka sztwymi ubożone. A zgrozu stupi nam przed wecy, co smy, a co na żyl, a mira, kaj spuści ju na zwele mecy, a lubosz na żyja, a wiera, czy gwizdy, a k nam na puszcz wyższy, raz ugasnu, co zbywa hyszczy.

0: Runa ja była ta muzyka już słyszałaś w Lipsku, do tego już w Choszebusku, w Saskim Muzeum. Ja mienim nowy album za Minu. Z Minu ja mienię na zawiesze Dolna Saska Basenka Kamina Witkoic, a muzykaliski stojte za projektom serska jazzowa spiwarka Walboga Wałdzic a polska violinistka Izabela Kojduńska. Nasz autor Sebastian Elikowski-Winkler ja sobie toż ten album raz bliżej oglądał a obszyża jego recenzja.
1: Dziewięć pasniu Min Witkoic było przy tym liryska przedłoga za projekt, za Minu. Są to pasni, które są w muzykowych stawiznach już od ceście komponirowali, a to są bzest zbiblowania teksty, które z najlepiej gierze za kompozycją. Drugie, więcej jednorez, kiedy folklorystyczne pasni Min Witkoic pominają wet szogo zachopienka jadną wiestu muzykalisku barwu, jeden wiesty muzykalski zuk. By było ścieżko z nasz samo niemężny, je muzykaliski inac interpretirowaś. Jeje najwięcej znate pasni jako przozbak poezji, majska noc, wysichej nocy, peżdania albo kelebołka bituju pak rum za szak właśnie skomponirowania. Ich forma a struktura z tej uszej togo podobnej na song teksty. Tak meż obci suchari melaszczej slirować. Tokulaż su szykne uzwelone teksty już do tego skomponirowali drugie muzykarki a muzykarie, jopsi rownanie glidajucy na muzykalisku interpretaciju kradu zajmne.

Projekt Zaminu uzwelio muzykalistki przystup miaze jazzom, popom a folkloru z wliwami elektroniskiej muzyki. Przedoszem we skandynawiskiej, ale tege we niekotarych pecaczno-europskich krajach su już byli przyrównujobne podobne przystupy. Gaż przysłuchasz, dopominasz se na nową interpretację ludowych spiłów, to laże na przykład przy prydnym titelu CD, przozbak poezji, tege na strukturie melodii.

0: Za projekt Joto obogašenje až se dvě muzikarce mjaz sobni inspirirujote a librujote kompozicije z jeju perspektive. Dva dalšni spivajo pšipedla Gronjone skomponiroval Mači Rychły, ven jo jużo pšet krotkim pšišel do zjavnošći ze svejskim serskopelskim muzikovom projektom. Muzikaliski vjeci zajemno su pak zamnio drje spivo obeju muzikarkovu. Sljedkoju se ga ima ražio pšederiš teket sase pičku pšemilne a meditativne zuk.
1: Bujo vihjar přes kraj gonil.
0: By pak megalitekę gronić, aż jo album przeznaniecy, koherentny, a slidujo ga wiestej muzykaliskiej myslicce, przez cwiblowania zajemna faceta w serskiej muzyce. A tak jak aż se pedajo tej muzykarce z jeju kombinacją z głosa, violiny a elektroniki na nowe drożki, jo opak teke zwisk do muzykowych stawizną ku duo Bjarnata Krauca za sopran a violinu Serbo Janżel. Projekcja minu pokazuje mężności kombinacje głosa a violiny z perspektywy obeju muzykarkou Walburga Wałdzic a Izabela Kautuńska. A rono tak interpretacja tekstu Mini Witkoc pokazuje jeju zinsajśne gledanie na basni. Z historyjskich nagrawaniu Mini Witkoc wiemy, aż Jovena sama interpretirowała swejskie teksty grobnie, ako je dożywijomy o wycełkownie zajemnym muzykowym projekcie.

Kukawa Kashina to była. W naszej muzyce tydzienia przyjabrosiłamy się ten raz czeskiej krajarce Libusie Szafrankowa. Sledny koniec tydzienia jo był jej narodny żyńca. Przed 5 latami jo wena zemryła we Praze. Lidzronosza była krado wiele bocna umiocoka z dwójkiu liścinu filmu szersze publikum znajo Jano z jej bajkowych filmu 1906-1906 jo se wezewił film Kolia, któryś krajowiec hasu przerośenia. 1907 jo Kolia dostał myto Oscara jako najlepszy cudzoriecy film. Soundtrack jo skomponirował za nie Andrzej Sukup. A my słyszymy nento z tego jeden urysk.

Okay, za tu Arios myśli milica z Anga Buświasowa. Ach, to jo, wet was sobą spiwał. Ja by się wiaselił. Jo, na wandrowanie przez mytisku krajinu pla luboraza a to weserskie rece jo koniec tyżenia przeprzesyła dolnoserska recna szule, a myśmy za was byli pytla. Pogroni przyszto sobą na radiowe wandrowanie. Wicze buzio to tema pla nas w weserskim programie pon Stojhu Anja Kochajc-Szwarcowa we studiu. Jak roniem za dzień, ahoj, a na zasie słyszenie sledujcie nam dalej, takie w internecie, a zawiście takie w radiu. Ujabu Gregor Klim, ciao!